ɔteam adwabere mu tire kuro mu kura prano ɔka ne nsɛm sɛ da bɛnya na mɔntete kwaa wɔbɛpɛ ntete kwa asɛm akosie na afɛdifoɔ bɛpɛ wɔn afidie na nkwaseafoɔ akyiri nimdeɛ monna ne mo ho ma me kasa kyerɛ hwɛ mɛworo me honhom ama mo mɛma mo ahunu me nsɛm sɛ mafrɛ na mokame matene me nsɛm na obi mfa nyɛ hwee na motom afotuo nyinaa atwene na me kasa kyerɛ no mompɛ nti me nso mɛsrɛ mo nwanwane mu mo ahopopo bɛba no mɛyi mo he mo ahopopo ba sɛ apranaa na mo amanneɛ ba sɛ ahum ahohiahia ne ahokyerɛ ba mo so a ɛno na wɔbɛfrɛ me na menye so wɔbɛhwehwɛ me nhema na wɔhu me ɛsiane sɛ wɔkyiri nimdeɛ na wɔampɛ awurade soro wɔampɛ m'afotuo na wɔmpo me kasa kyerɛ nyinaa enti wɔbɛdi wɔn kwan so aba na wɔn agyina wɔtuiɛ amee wɔn na ntetekoa akyiri san bɛku wɔn na nkwasea yiedie bɛsɛe wɔ na deɛ ɔtie mie no deɛ wɔbɛtena hɔ komm na ne ho adwo

Na Mose ka kire Israelfo ne se monhwe Ewurade afre ba uri ba Bezalela ofri Yuda busuakum na odi Nyankopɔn honhom ahye no ma nyansa nhunu mu nimdie ne adwini nyine mo so oni adwini ahodo sika dwete ne kɔbre mfrafraye nsisi mu aboɔ mu nkurukyire nuasene ne adwini ahodo na odi ahye na koma mu se onkyere ebinom nso one ne Ahisamak ba Oholiaba ofri Dan busuakum no wɔno odi akoma mu nyansa ahye wɔn ma se woni adwini ahodo nyina sika dwumfoɔ dua dwumfoɔ ɔnwumfoɔ a odi bibire ne asaawa a ebredum ne kɔgyan ne asaawa fitaa mu adwini ne ntomanwumfoɔ deɛ wɔn a odi adwini biara adeɛ nyinaa ba ate asefoɔ nyinaa so pɛ nkrabea korɔ ne da hɔ ma ɔte ne nani ne ɔbɔnefoɔ deɛ ne ho teɛ ne deɛ ne ho nteɛ deɛ ɔbɔ afɔdeɛ ne deɛ ɔmmɔ afɔdeɛ onipa pa te sɛ ɔde bɔnyɛni deɛ ɔka ntam te sɛ deɛ ɔsuro ntanka yei yɛ bɔne deɛ wɔyɛ no owiaseɛ no nyinaa mu sɛ nkrabea korɔ da hɔ ma nnipa nyinaa nti nso na bɔne ayɛ nnipa ma akoma ma na adam wɔ wɔn akoma mu aa wɔn asetene mu na ɛno akyiri no wɔkɔ awufoɔ nkyɛn na hwan na oyi no wɔ mu ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ wɔ na ɔkraman a ɔte aseɛ yɛ sene gyata a wawuo na ateasefoɔ nim sɛ wɔbɛwu na awufoɔ deɛ wɔnim biribiara na ɔni akatua biara bio na werɛ afiri wɔn kaeɛ wɔn do o wɔn ntan o wɔn ne nkuntwe o ayera dadadada na wɔni deɛ wɔyɛ no owiaseɛ nyinaa mu kyɛfa biara bio da kɔ na fa anigye kɔdi w'aduane na fa akoma pa nom wo nsa na nyankopɔn ani asɔw ne yɛ dada hyɛ afahyɛ atadeɛ bere nyinaa mu na mma ɛnwo ɛmpa wo tiri so ɛne wo yere a wodɔ no ntena ase nni wo nkwa huhuo na a wɔde ama wɔ wiaseɛ no nyinaa wɔhuhudeɛ no nyinaa na ɛne wo kyɛfa nkwa yim ne wo berɛ a wɔbrɛ owiaseɛ no mu biribiara wo nsa bɛka sɛ wobɛyɛ no foa hoɔden yɛ na adwuma ne adwene no nimdeɛ ne nyansa ni asa maa do a wokorɔ no mesane mehunu owiase sɛ ɛnyɛ ɔhoharefoɔ deɛ ne amirikatuo na ɛnyɛ nnɔmmarima deɛ ne ɔko na ɛnyɛ nyansafoɔ deɛ ne aduane na ɛnyɛ hunumufoɔ deɛ ne ahonya na ɛnyɛ nimdefoɔ deɛ ne animonyam na ɛberɛ ne ɛsan to wɔ nyinaa ɛnso nnipa nim ne berɛ sɛ mpataa oyi wɔn sa ɔbɔne mu ne nnomaa a oyi wɔn fidie mu no saa na oyi nnipa mma berɛ bɔne a ɛto wɔ mpofiri mu no ɛnso saa nyansan na mehunu no owiaseɛ na ɛso wɔ m'ani so kuro ketewa bi wɔ hɔ na mmarima kakraa bi na ɛwɔ mu ɛna ɔhenkɛseɛ bi baa ho bɛtwa ho hyiaeɛ na ɔtoto ɛho abantenten akɛseɛ na ɔhunu ɛmu bɛrima hiani nyansafoɔ bi na ɔde ne nyansa no gyee kuro no nso obiara nkae onipa hiani no ɛna me se nyansa yɛ sene m'ani yɛ nanso ɔbu ohiani nyansa anim nti a na ne nsɛm no wɔntie anyansafoɔ nsɛm a wɔte no kom sene nkwaseafoɔ mu tumfoɔ nteamu nyansa yɛ sene akodeɛ na ɔde bɔnyɛni baako sɛ papa